Achiranwo. Obe yaba. Abramoro yadikra. Kachelo, kachelo, kachelo, kachelo, kachelo, kachelo. Ifisa wo yo ya.

zdobył, to nie wszyscy się zjadają. Będziemy na kupę, pan by im zrobić te, pan by te obiecamy. I ty na sam se mu ma wędnie mu fry, a nie ma busia kontuczyna.